0: Radio Gryzi Wodą to najlepsze radio w okolicy. Możesz go posłuchać na 87.8 lub 89 FM.
1: Munuku fa majono kuiza chaba bubu.